0: Tutu sanak, tutu katang, nangin mati, melu kelangan.
1: Weh, lata tak jalo aja tadi pepalang, weh.
0: Mati, ngeringai.
1: Weh, katut gitu samu, weh.
2: Hati-hati, Ji.
3: Iya, kakang. Weh!
1: Kantoro kowe. Ayo. Muduno.
2: Wis.
1: Muduno kowe.
2: Waduh. Nyamber-nyamber yo.
1: Wah.
2: Wis.